kaabo pada latoju oja ikani lagelu na ni lagelu 96.7 FM oke gajo kele mbala vele ni lebado oya je kamale tu iroyin